Ker roka ni nikoli dovolj, je nujno. Naš Gat Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

Chitara. Bubny. Klawiaturę. Bas. In vokal. So ena velika srečna družina. Rock Radio. Čisti rock.